Minęła godzina 7, już 5 minut po godzinie 7. Audioslave rozpoczęło dzisiejszą głowę do góry. Musicie przyznać, że to naprawdę dobry początek. Krzysiek Walterkonek przy mikrofonie. Bardzo mi miło, że się włączyliście tego poranka. Być może trudnego, jest szaro-buro i ponuro, piąteczek, ale właśnie piątek, ostatni dzień pracy, więc być może to jest plus, ale na początku jeszcze zagramy trochę o snach, żeby jeszcze utożsamić się trochę ze stanem, w którym się znajdujecie. Street of Dreams. Głowa do góry jest z wami do godziny 10. Zaczynamy właśnie teraz.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
0: Reklama. Radio.

Na przyspieszenie Kids All and All Right od The Offspring na naszej antenie. 12, a właściwie 13 minut po godzinie 7. No i słuchajcie, jest po godzinie 7. Jest taki czas, kiedy jeszcze trochę jesteśmy zamuleni. No, przyznajcie, trochę jesteście. Chyba że jesteście harpaganami i rannymi ptaszkami, no to wtedy być może nie. Ale tak czy inaczej, to jest czas, którym jeszcze dysponujemy lekkimi predyspozycjami do snu i być może chęci jeszcze lekkiego wypoczynku, nie przejmowania się rzeczami, do wypicia kawki w spokoju, tak żeby nam nikt nie przeszkadzał i wzięcia głębokiego oddechu. No to teraz piosenka dla tych, którzy bardzo by chcieli ten głęboki oddech wziąć, jeszcze się uspokoić przed dniem pracy. Under the Light od zespołu Fleece, specjalnie dla tych, którzy chcą sobie głęboko pooddychać.

21 minut po godzinie 7, tak pokazuje mój zegar. Jeżeli się myli, to dajcie znać, ale powinien chodzić całkiem w porządku. To oznacza, że czas na przegląd lubelskiej prasy. No więc zaczynamy od Kuriera Lubelskiego, który pisze dzisiaj o tym, że Abramsy już są w Lublinie. 19. Lubelska Brygada Zmechanizowana dostała nowe czołgi. Można pooglądać, jakie to czołgi, jest sporo zdjęć. No, wyglądają porządnie. Jako nie ekspert od czołgów powiem, że czołgi wyglądają jak czołgi. Nowoczesne czołgi Abrams trafiły do 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej. Maszyny zajęły miejsca w specjalnie przygotowanych hangarach, a lubelscy czołgiści przesiądą się do nich ze starszych PT-91 Twardy. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak te Abramsy wyglądają, co w związku z nimi w ogóle oznacza ta zmiana dla 19. Brygady Zmechanizowanej, no to odsyłam na kurierlubelski.pl. Dziennik Wschodni dzisiaj donosi o tym, że no, mamy dobre wiadomości dla miłośników kolei, tak zwanych Mikoli. Ponieważ z Lublina do Warszawy w godzinę trzy miasta Lubelszczyzny połączone z Polską. Z Lublina do Warszawy w godzinę Kock, Radzyń Podlaski i Tomaszów Lubelski pojawią się na kolejowej mapie Polski. Pociągi pędzące 350 km na godzinę i 610 miliardów złotych na najnowocześniejszą sieć w Europie. Rząd Donalda Tuska prezentuje program Nasza Kolej i zapowiada stworzenie najnowocześniejszej sieci połączeń pociągowych w Europie. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak ta sieć połączeń ma wyglądać, no i na czym się ten projekt będzie opierać, no i czy w ogóle, czy jest szansa na to, że się zrealizuje, odsyłam na dziennikwschodni.pl. I na sam koniec już nie o nowych rzeczach, nie o maszynerii, nie o pociągach, a o tym, że sezon na przetwory rozpoczęty. W Bractwie Miłosierdzia dobro zamykane jest w słoikach. O tym pisze dzisiaj lublin112.pl. Lato to najlepszy czas na przygotowanie zapasów na chłodniejsze miesiące. W Bractwie Miłosierdzia imienia świętego brata Alberta rozpoczął się sezon na domowe przetwory. Wolontariusze już kiszą pierwsze ogórki i zachęcają mieszkańców do wspólnego tworzenia spiżarni pełnej dobra. Każdy słoik, kilogram warzyw czy owoców oraz sprawdzony rodzinny przepis mogą pomóc wzbogacić posiłki osób potrzebujących przez całą jesień i zimę. Jeżeli chcielibyście pomóc, chcielibyście się dowiedzieć więcej o tym, czym się obecnie Bractwo Miłosierdzia zajmuje, to odsyłam na lublin112.pl, a w kolejnej prasówce słyszymy się po godzinie 9. Siedzę sobie na balkonie.

0: Już po wpół do ósmej, a więc czas na informacje drogowe. A więc na sam początek informacje o tym, że na Alei Solidarności w tym momencie ze strony Sławinka w stronę Winiawy Starego Miasta jest jakiś przestój. Prawdopodobnie jakaś stłuczka tam się wydarzyła, więc w tym momencie, jeżeli jedziecie Aleją Solidarności ze Sławinka w stronę Starego Miasta, to prawdopodobnie sobie postoicie. Poza tym, jeżeli chodzi o Lublin, wygląda na to, że jest przejezdny. Natomiast ważna informacja, jeżeli chodzi o Aleję Unii Lubelskiej, jest taka, że w przyszłym tygodniu w nocy z 28 na 29 lipca zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu w tamtym miejscu i ruch zostanie przełożony na nowy, zbudowany już w tym momencie most. Ale oczywiście remont będzie trwał dalej. Jeżeli chodzi o informacje z kraju i utrudnienia z kraju, to w tym momencie utrudnienia na drodze krajowej numer 924 km w województwie świętokrzyskim, zderzenie pojazdów. To odcinek drogi z Opatowa do Rzeszowa. Jeżeli wybieracie się w tamto miejsce, no to w tym momencie będziecie mieli utrudnienia. Poza tym na drodze A4 w województwie podkarpackim między węzłem Dębica Wschód a węzłem Sędziszów Małopolski, to jest 538 km drogi, wypadł pojazd z jezdni i odbywa się tam obecnie zwężenie ruchu. Jeżeli macie informacje na temat wypadków, zdarzeń drogowych w Lublinie i poza nim, dawajcie znać na 515 515 982.
1: Nie twórz korków, przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: No i jeszcze oczywiście informacje pogodowe, drodzy Państwo. Obecnie około 15 stopni Celsjusza, dzisiaj wilgotno, więc niestety będziemy odczuwać tą temperaturę niżej. Maksymalnie dzisiaj do stopni 20, no i też mam informacje takie, że będzie dzisiaj burzowo i deszczowo, więc przygotujcie się na to, bo możecie zmoknąć. Ciśnienie obecnie wynosi 1012-1013 hektopaskali. Zaopatrzcie się w parasolki, bo będzie lało.
1: Akademickie Radio Centrum.
2: Najwięcej oka w mieście.

0: 19 minut, informuję, że 19 minut pozostało do godziny 8. Drodzy Państwo, co tam w świecie przyrody, zapytacie, a ja odpowiem, że w świecie przyrody dzieje się dużo, jak zwykle zresztą. I na przykład w warszawskim zoo urodziła się ostatnio samiczka pudu południowego. Czym jest pudu południowe? Pudu południowe to jest taki bardzo mały jeleń. To nie jest co prawda tak zwany myszojeleń, ale jest to jeleń taki no dosyć mały, taki powiedzmy mniej więcej w rozmiarze owczarka niemieckiego, jak jest dorosły. Także jak na jelenia to całkiem mało. No i było wybierane imię dla tego pudu południowego i zostało potwierdzone, że nazywa się ona Sasanka. Wielkie brawa, to było głosowanie internautów, w ogóle wzięło w tym udział masę osób. No i kusi. Ja wiem, że pudu południowe to nie jest myszojeleń, bo myszojeleń to, drodzy Państwo, jest kanczyl, ale kusi, żeby puścić piosenkę o myszojeleniu, no bo jednak, może to taki szczurojeleń bardziej, bo trochę wyższy, trochę większy, no to pozwolę sobie na 8 sekund.
1: Mysza, jeleń, zagrożony wyginięciem, myszo, jeleń.
0: Także gratulacje dla Sasanki, gratulacje dla zoo w Warszawie za szczuro jelenia. Trzeba przerobić tę piosenkę, ale to za jakiś czas być może się stanie. Więcej informacji ze świata myszojeleni chyba nie mam, ale poszukam. Być może coś się znajdzie, może tam się dzieją jakieś różne, wspaniałe rzeczy. Któż to raczy wiedzieć? Także tak, Sasankę mamy, pudu południowe. Wy się czegoś dzisiaj nauczyliście, mimo tego, że są wakacje. To też ważna rzecz. A teraz Avenged Sevenfold i Hail to the King. Pytanie, czy Sasanka zostanie królową stada? Po więcej informacji kolejne odcinki tej warszawskiej telenoweli. Zostańcie z Radiem Centrum. Pewnie dowiemy się tego za jakiś rok. No dobra, Avenged Sevenfold, okej? Okay?

0: Dla rozpoczynających pracę mam złe wiadomości. Już tylko 10 minut do godziny 8. No i słuchajcie, a propos jeszcze tych małych myszojeleni, czy szczurojeleni, w zależności, no to sprawdziłem, jako dobry dziennikarz, i warszawskie zoo jednak tutaj trzyma poziom, bo myszojeleń urodził się w stołecznym zoo w styczniu tego roku. 21 stycznia poszło do prasy informacja, Urząd Miasta Warszawa o tym pisał. No i tylko nie wiadomo, bo była informacja, że imię wybierze zwycięzca aukcji WOŚP i nie bardzo wiadomo, czy w końcu wybrał, czy nie wybrał. Ale tak, myszojeleń ten country oryginalny to bardziej jest takiej wielkości takiej chihuahue. Nie wiem, czy tyle szczeka, ale jest wielkości chihuahue, no a ten, o którym mówiłem, pudu południowy, jest wielkości owczarka niemieckiego. Takie mamy rozróżnienie wśród jeleni. A jeleń polski jest wielkości... nie ma psa aż tak dużego chyba. W każdym razie, w takim razie pozwolę sobie raz jeszcze.
1: Mysza! Jeleń! Zagrożony wyginięciem myszo jeleń!
0: No i chyba wyczerpałem informacje o myszojeleniach i szczurojeleniach na dziś. Nie ma za co, wy się czegoś, tak jak mówiłem wcześniej, dowiedzieliście i mam nadzieję, że będzie to wiedza wykorzystana właściwie.

godzina 8 wyprzedziła nas już o 4 minuty, a to było Foo Fighters Best of You, a to jest Głowa do Góry w Akademickim Radiu Centrum. Witam was wszystkich, którzy dołączyliście w ten poranek. Jestem z wami do godziny 10. Jesteśmy z wami do godziny 10, bo nie tylko ja, ale też wspaniała muzyka. I możecie na przykład, żeby przetrwać dzisiejszy dzień, myśleć o tym, że za 4 dni, jeżeli macie bilety, wybierzecie się na koncert Judas Priest. I dla tych, którzy będą na tym koncercie i dla tych, którzy tylko mogą o nim pomarzyć, następna piosenka.

0: Reklama.
1: Sen o mieście. Od 13 do 17 sierpnia na dziedziniec Zamku Lubelskiego powraca legendarne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego. Podniebny teatr, muzyka i niezwykła opowieść o Lublinie. Sen o mieście. Szczegóły i bilety na ck.lublin.pl.
0: Reklama. Radio

I już nas godzina ósma wyprzedziła o 10 minut. Przed chwilą było 4, teraz już 10. Widzicie, jak ten czas płynie szybciutko. No i słuchajcie, a propos płynącego czasu. Być może jest tak, że na początku wakacji stwierdziliśmy, a mamy jeszcze czas na to, żeby zadecydować, gdzie się wybieramy, co robimy. No i tak właściwie zbliża się już sierpień. My tak naprawdę nie zadecydowaliśmy o niczym, a przydałoby się jakieś coś wymyślić na wakacje. I jeżeli nie macie dzieciaków, a może macie dzieciaki, trudno im powiedzieć, ale myślę, że to raczej dla tych osób, które lubią mieć pewne przygody, o może w ten sposób, to polecam następującą rzecz. To jest mój pomysł, ale myślę, że wcale nie jest taki głupi. To znaczy, słuchajcie, zaczyna się sezon dożynkowy i myślę, że fajnym projektem byłoby, jeżeli nie macie planów na wakacje, jeździć po wszystkich dożynkach, na które dacie radę dojechać i zrobić listę dożynek, które były najlepsze. Pewnie najlepiej zrobić to ze znajomymi. No i każdy ma swój ranking i w ten sposób można wyłonić najlepsze dożynki na przykład na Lubelszczyźnie. Oczywiście metod oceniania może być bardzo dużo. Może być bardzo dużo, ale może się też mieć własne, więc jeżeli nie macie jeszcze pomysłu na wakacje, no to słuchajcie. Sprzedaję wam ten pomysł, sprzedaję wam go za darmo właściwie, więc to nawet nie sprzedaż, oddaję go wam. Skorzystajcie z niego. I jak skorzystacie z niego, to dajcie znać, które dożynki są najlepsze.

A to, to, to. Ha, tu was mam. Hold the line. No i jak jesteśmy przy klasykach, drodzy państwo, to dokładnie 44 lata temu, dokładnie, bo 24 lipca, swój maraton po listach przebojów zaczęła piosenka, którą znają wszyscy. I znają ją wszyscy przede wszystkim z tego, że jest to piosenka, która bardzo podnosi na duchu, która każe nam robić pompki, biegać po schodach, boksować i walczyć z sobą. I oczywiście mowa o piosence, która pojawiła się w filmie Rocky 3. No i mowa o piosence zespołu Survivor, czyli Eye of the Tiger. Dokładnie 44 lata temu ta piosenka, no nie tyle miała debiut, co wybiła się właśnie dzięki filmowi i zaczęła swój kilkutygodniowy tak zwany run. Dokładnie przez 6 tygodni była na liście numer 1 w Stanach Zjednoczonych. Później również królowała w Wielkiej Brytanii, no i rozlała się później na cały świat. Jest jednym z takich chyba największych hymnów i takich jednych z najbardziej popularnych piosenek, które można powiedzieć, że od razu nastrajają do walki. Więc jako, że Eye of the Tiger zostało przytoczone, to niech na naszej antenie również zrobi furorę. Eye of the Tiger, polecam teraz trochę pobiegać.

0: Już po wpół do dziewiątej, a więc czas na informacje drogowe. Jeżeli chodzi o Lublin, to w tym momencie przejezdny bez problemu. Jeśli natomiast wybieracie się poza województwo, no to ważne informacje dla Was. Na drodze A4 w województwie podkarpackim w kierunku na Rzeszów, na odcinku pomiędzy węzłem Dębica Wschód a węzłem Sędziszów Małopolski, na 538 km drogi doszło do wypadnięcia pojazdu z jezdni. Tam obecnie ruch odbywa się tylko jednym pasem, a na drodze krajowej numer 9 w województwie świętokrzyskim na odcinku Opatów-Rzeszów na 124 km drogi zderzyły się pojazdy i obecnie są tam utrudnienia w ruchu. Jeśli natomiast macie wiadomości z Lublina czy spoza niego na temat wypadków, zdarzeń drogowych, dawajcie znać na 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: No i jeszcze pogoda. Co tam w tej pogodzie naszej kochanej? No to już Wam mówię. 15 stopni Celsjusza obecnie, duża wilgotność, więc ogólnie dzisiaj temperatura odczuwalna będzie niższa, maksymalnie do 20 stopni. Dzisiaj możliwe wystąpienie obfitych opadów oraz burz, ale też nie będzie tak, że będzie lało z góry na dół przez cały dzień. Ciśnienie dosyć wysokie, w tym momencie wynosi 1012 hektopaskali.
2: Reklama.
3: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
4: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
3: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
4: No i tanio.
3: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama.
5: Akademickie Radio Centrum.
6: Najwięcej rocka w mieście.

0: No to, drodzy Państwo, czas na imprezę FM. 17 minut pozostało do godziny 9. No więc od początku Ailstorm i Metal de facto zagrają 11 sierpnia na deskach klubu Zgrzyt w Lublinie. Ailstorm, jeżeli zapytacie, cóż to, to Wam odpowiem, że to jest piracki metal, więc można będzie spodziewać się grogu i dużo dobrej zabawy. Być może również będzie dokonywany abordaż na scenę, ale tego nie obiecuję ani nie przewiduję. Ale kto wie, być może tak będzie. Fabryka Kultury Zgrzyt zaprasza więc na koncert Ailstorm plus Metal de facto na Saporcie 11 sierpnia o godzinie 19. Graffiti przygotowuje kolejny Trash Attack, już 83. 15 sierpnia o 19 zagrają zespoły Goliath. No i tu już się wysypałem. Goliath ma jedyną, wiecie, taką do rozczytania grafikę, jeżeli chodzi o grafikę nazwy, natomiast dalej będzie Defeated i Prosecutor. Tak, także Goliath, lubelski Prosecutor z Łodzi i Defeated z Krakowa. Będzie szybko, mocno, no i trashowo i death metalowo, więc jeżeli lubicie mocniejsze brzmienia, to zachęcam do odwiedzenia. A jeżeli koniec wakacji Wam ubiera, tak się w tym momencie ubiera się w sposób wyjazdowy, no to zachęcam do odwiedzenia Refields Festiwalu. Mały festiwal w Koźminie Wielkopolskim, zrobiony na starej poniemieckiej stacji kolejowej. Refields to w tym roku impreza pod hasłem Hopecore, więc będzie dużo grania z dużą nadzieją, ale też sporo mocnych riffów, trochę wolniejszych, trochę bardziej psychodelicznych, więc jeżeli to Wam w duszy gra, no to zachęcam do odwiedzenia festiwalu Refields w Koźminie Wielkopolskim.
1: Radio Centrum.

Może tylko polewa. No, jest to decyzja, która jest trudna często do podjęcia. Ale jeżeli jesteście osobami, które, jak to się mówi, stać i na przykład stołujecie się w restauracjach tylko takich, które mają gwiazdki Michelin, no to wtedy możecie się natknąć na posypki bardzo dziwaczne. Otóż w Korei Południowej, w Seulu konkretnie, restaurator prawdopodobnie zostanie skazany za dosyć niestandardową posypkę do deseru. Jaka to posypka, zapytacie? A już wam mówię, była to posypka z mrówek. No i wprawiło to w konsternację ludzi, którzy skontrolowali restaurację, no bo nie jest to standardowa posypka do deseru. Teoretycznie w artykule jest przytoczone, że mrówki były dodawane do sorbetów, ale ja mam podejrzenie, że mógł być to jeden z dwóch deserów, które są dość popularne w Polsce. Mrówki powinny być użyte albo do kopca kreta, albo ewentualnie udekorować piękny i smaczny mech leśny

Minęła godzina 9, już prawie 5 minut po godzinie 9, a to oznacza, że przed nami już ostatnia godzina porannej audycji Głowa do Góry. Także mam nadzieję, że głowa dumnie wyprostowana i gotowa na to, by przeżyć piątek. Ja nazywam się Krzysiek Walter-Kronek, zapraszam do 10.

0: New Year's Day od YouTube. No, do nowego roku jeszcze chwila. No tak, może nie ponad, ale około pół roku jeszcze, no 5 miesięcy, dobra. Niech będzie. Ale to było YouTube. No i mamy 14 minut po godzinie 9. Ja dopiero teraz się zorientowałem, że w dniu dzisiejszym, 24 lipca, obchodzimy Dzień Pszczółki Mai. Dzień pszczółki, która myślę, że u każdego z nas była w jakiś sposób obecna, jeżeli chodzi o dzieciństwo. Pewnie pierwsze nasze przyrodnicze rzeczy i ciekawostki, których się dowiadywaliśmy, to właśnie z tej kreskówki, która ukazała się w ogóle w 75 roku, także już naprawdę chwilę temu. No i mam wrażenie, że z czasem z tej pracowitej, uśmiechniętej pszczółki Mai zaczynamy bardziej dostrzegać, że to jednak Gucio miał rację, że to jednak bardziej życiowa postać mimo wszystko. Taka, która leży, lubi sobie dobrze zjeść, nie bardzo mu się chce, bo komu by się chciało. I tak mam wrażenie, że fajnie by było nakręcić jeszcze raz, tylko żeby Gucio był główną rolą, żeby można było się jako dorosły człowiek bardziej utożsamić. No to w ramach świętowania dzisiejszego Dnia Pszczółki Mai, drodzy Państwo, minuta ze Zbigniewem Wodeckim.
1: Gdzieś jest, lecz

zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamknij na piasku.

To nowość od zespołu Muse, Cryogen, 25 minut po godzinie 9, a więc czas na obiecany już przeze mnie 2 godziny temu przegląd prasy. A więc słuchajcie, na sam początek interia.pl. Geometria nie tylko dla ludzi, małpy myślą jak przedszkolaki. Najnowsze badania naukowców z Carnegie Mellon University pokazują, że podstawowe zdolności geometryczne nie są wyłącznie domeną człowieka, bo podobne mechanizmy rozumowania posiadają także inne naczelne. No i wzięto do tego badania małpy, wzięto do tego badania przedszkolaków i wzięto jeszcze dorosłych ludzi, którzy nie mieli kontaktu z formalną edukacją i patrzono jak... jaka jest ich percepcja właściwie geometrii i czy są w stanie wskazać podobieństwa, różnice i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i małpy myślą jak przedszkolaki, a co jeśli przedszkolaki myślą jak małpy? To trzeba zbadać. To dzisiaj interia.pl. Dalej mamy Gazetę Prawną i ja mam taką teorię, że w ogóle lato to jest tak zwany sezon ogórkowy w dziennikarstwie, czyli po prostu no, niewiele się dzieje i myślę, że dowodem na to jest następna informacja, która jest zapewne kompletnie bezużyteczna dla was, ponieważ potężny rekin wpłynął do kurortu, w którym często wypoczywają Polacy. Jest niezwykle groźny dla człowieka. O co chodzi? Prawdziwy popłoch na jednym z najpopularniejszych wybrzeży w Europie w odległości zaledwie 2 mil morskie od brzegów portugalskiego kurortu Nazaré zauważono ogromnego drapieżnika. Analiza nagrania wideo przeprowadzona przez biologów nie pozostawia wątpliwości. Przy plażach pełnych surferów i turystów pojawił się około 4-metrowy żarłacz biały. Drodzy Państwo, w morzu pływa ryba. Ostatnio byłem tak zdziwiony, jak usiadłem i się okazało, że siedzę. Na sam koniec newsy z 1929 roku stwierdziłem, że przytoczę z Kuriera Czerwonego. Także tutaj ogłoszenie. Uwaga! Niech pan przestanie ryczeć na głośniku. Szanowna redakcjo, uciekam się do pomocy poczytnego pisma w celu uciszenia pewnego gruboskórnego jegomościa, który w domu przy ulicy Mokotowskiej 52 wyprawia hałasy o różnych porach dnia, nie tylko dnia, ale nocy również, rycząc na tubie radiowej przy otwartych oknach, mąci spokój i sen ludziom w sąsiednich domów. Podpisano W.K. No i mam wrażenie, że jeżeli słuchacie Radia Centrum, to wy jesteście tym sąsiadem, który ryczy na tubie radiowej, co? Niech wam będzie, ja was za to ganić nie będę. Dziękuję za przegląd prasy jeden i drugi. Do usłyszenia w poniedziałek.

8 minut Kaszmiru to jest naprawdę kawałek piosenki, no a Radio Centrum jest dosyć specyficzną anteną, biorąc pod uwagę, że gramy tak długie utwory Led Zeppelin oczywiście. Już tylko 17 minut do godziny 10. Ważna informacja dla wszystkich kinomaniaków, szczególnie tych, którzy lubią kino z lat 80. Otóż sprzedano miecz świetny Luke'a Skywalkera z Imperium kontratakuje. Oczywiście z odciętą ręką, żeby nie było. Spoiler dla tych, którzy nie oglądali. Lord Vader jest ojcem Luke'a Skywalkera. To mamy za sobą. I został sprzedany ten miecz za, uwaga, ponad 14 milionów złotych. Kawał kasy, żeby nie powiedzieć, że kupa kasy, albo odcięta ręka pełna kasy. Już nie kupicie w tym momencie, bo sprzedane, ale ważne, że kupione.

Breakout, kiedy byłem małym chłopcem. 9 minut pozostało do godziny 10. A to oznacza, że będę się z wami żegnał. Dziękuję wam bardzo za 3 wspólnie spędzone godziny z Radiem Centrum. Kończymy głowę do góry. Było mi jak zwykle bardzo miło i miłego dnia wam wszystkim życzę.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Łopatka wieprzowa idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Największej lokalności.

0: Reklama.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
2: Vox.
3: Vox. Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
5: Sen o mieście. Od 13 do 17 sierpnia na dziedziniec Zamku Lubelskiego powraca legendarne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego. Podniebny teatr, muzyka i niezwykła opowieść o Lublinie. Sen o mieście. Szczegóły i bilety na ck.lublin.pl.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Łopatka wieprzowa idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,90.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: Reklama.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
2: Vox.
3: Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
5: No i co się tak młody zawiesiłeś?
6: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
5: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
6: No ale
5: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru.
7: Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
8: Radio Centrum. Najwięcej Roka w mieście.

0: Nas przed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Reklama.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej joga w mieście.

0: Reklama.
1: Sen o mieście. Od 13 do 17 sierpnia na dziedziniec Zamku Lubelskiego powraca legendarne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego. Podniebny teatr, muzyka i niezwykła opowieść o Lublinie. Sen o mieście. Szczegóły i bilety na ck.lublin.pl.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Futryna na 10 liter.
1: Ościeżnica.
0: A teraz na 3. Tam są drzwi.
2: Vox.
3: Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
5: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: A za nami artysta, który jest idolem każdej płci, można powiedzieć. Billy Idol, Cradle of Love na 982 FM. Godzina 15 na naszych zegarach. No to nie ma co przedłużać. Ruszamy z wydarzeniami.
1: Białoruś przekazała informację o możliwym ataku terrorystycznym na terenie Polski. O tym za chwilę. Powiemy także o bohaterskiej postawie pracowników Polregio.
0: Przy mikrofonie Paulina Czeryna.
1: Polska dostała ostrzeżenie od Białorusi. Służby badają sprawę możliwego zamachu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Białorusi umieściło na swojej stronie internetowej informację o spotkaniu z polskim Jean de Fer na Białorusi Krzysztofem Ożanną. W trakcie rozmów przekazano informację o możliwym zamachu terrorystycznym. Miało do niego dojść na terytorium Polski. Jak podaje RMF24, Białorusini twierdzą, że celem osoby odpowiedzialnej za atak są niepełnoletnie dzieci mieszkającej w Polsce aktywistki o białoruskich korzeniach. Jak zaznaczył szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski, zagrożenie traktowane jest poważnie. Sprawa wciąż jest badana przez odpowiednie służby. Chwilę grozy w pociągu Polregio. Konduktorzy uratowali życie pasażerek. Do niebezpiecznej sytuacji doszło na początku lipca podczas kursu na terenie Lublin-Terespol. W trakcie kontroli biletowej konduktor zauważył, że jedna z podróżnych dostała ataku padaczki. To nie był jednak koniec kłopotów.
2: Drużyna konduktorska natychmiast przystąpiła do udzielania pomocy, układając podróżną w bezpiecznej pozycji oraz informując o zdarzeniu służby ratunkowe. Jednak podczas oczekiwania na przyjazd ratowników, osoba towarzysząca poszkodowanej pasażerce również dostała ataku drgawek i straciła przytomność.
1: Mówi Aleksandra Grzelak, naczelnik Wydziału Komunikacji i Public Relations w Polregio. Do akcji ratunkowej poza drużyną konduktorską zaangażowali się również dwaj inni pracownicy spółki, maszynista oraz rewident taboru. Byli już po pracy i wracali tym samym pociągiem do domu. Do czasu przejazdu ratowników otoczyli pasażerki opieką. Podobne sytuacje zdarzają się w pociągach zdecydowanie częściej niż mogłoby się wydawać. Jeśli tylko zauważymy jakiekolwiek niepokojące objawy u współpodróżnych, niezwłocznie powinniśmy powiadomić o tym drużynę konduktorską. To są wydarzenia Akademickiego Radiocentrum. Upalne lato naprzemienne z ulewami? Kiedy możemy pobierać wodę? Zwykłe korzystanie z wód na poczet gospodarstwa domowego czy rolnego nie może przekroczyć średnio rocznie 5 metrów sześciennych na dobę, aby nie wymagało to uzyskania zezwolenia. Natomiast jeśli przekroczymy ten limit lub cel wykorzystania uległ zmianie, wtedy konieczne jest zdobycie pozwolenia wodnoprawnego. Nadmierny pobór wód podziemnych może skutkować obniżeniem poziomu wód gruntowych czy pogłębieniem się wyników suszy.
3: Warto również pamiętać, że prawo do zwykłego korzystania z wód nie oznacza pełnej dowolności w wykonywaniu studni. Bez pozwolenia i zgłoszenia można wykonać jedynie studnię służącą zwykłemu korzystaniu z wód o głębokości do 30 metrów. Głębsze ujęcia oraz studnie związane z realizacją usług wodnych również wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
1: Wyjaśnia Tomasz Makowski z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie. Należy pamiętać, że odpowiedzialne gospodarowanie wodą prowadzi do bezpieczeństwa środowiska oraz społeczeństwa. Kontrola Wód Polskich ma na celu zapewnienie dostępu do wody przez przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
0: Upalne lato naprzemiennie z ulewami. No nie dziś akurat, bo dziś jest dosyć pochmurno, ale te ulewy jednak mogą się pojawić. Spora szansa na opady. Bierzcie parasolki ze sobą.

0: W razie W, jak to się mawia, aktualnie temperatura w okolicach 18 stopni Celsjusza, ciśnienie atmosferyczne wynosi 1012 hektopaskali, biometr jest umiarkowany, natomiast jakość powietrza jest dobra.
1: Reklama.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Łopatka wieprzowa idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,90.

0: Sen o mieście. Od 13 do 17 sierpnia na dziedziniec Zamku Lubelskiego powraca legendarne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego. Podniebny teatr, muzyka i niezwykła opowieść o Lublinie. Sen o mieście. Szczegóły i bilety na ck.lublin.pl.
1: Reklama.
2: Tu Radio Centrum.
3: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
4: Najwięcej roka w mieście.
5: Sen o mieście, sen o Lublinie. To mógłby być jakiś, nie wiem, cover albo remix. Nie men, ale nieważne. 5 minut po godzinie 15. Mamy już piątek, w końcu można powiedzieć, 24 lipca. No i też można powiedzieć, w końcu audycja Godziny Szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum. Przy mikrofonie Jakub Gryz. No i zaczynamy od małej zagadki dla was. Jaka jest masa czarnej dziury? Odpowiedzi możecie wysyłać pod numer 515-515-982. A w międzyczasie posłuchamy sobie Muse i kawałka Supermassive Black Hole.

14 minut po godzinie 15, a za nami zespół, którego nazwa jest, no trzeba przyznać, niezwykle aktualna w obecnych realiach kaucyjnych. Butelki zwrotne i kawałek Wschodni wiatr na 98.2 FM. No z tego co widzę, za bardzo teraz nie wieje, a ja teraz pozwolę sobie rozszerzyć tą prognozę pogody, o której wcześniej wspominaliśmy. No dziś może być deszcz, nawet grad potężny, ale przypominam o tym, że mamy dobre wieści dla osób, które tęsknią za gorącym latem, bo już jutro temperatura w okolicach 28-29 stopni Celsjusza, więc bierzecie tam krem z filtrem, idziecie nad Zalew Zemborzycki się opalać i tak dalej, i tak dalej. I teraz podgrzejemy też na naszej antenie, można powiedzieć. Będzie kawałek o kowbojach prosto z piekła. Cowboys from Hell i Pantera, już teraz.

panowie chyba szukają sosu. Message in a Bottle, czyli The Police, za nami na 98.2 FM. No i The Police zagraliśmy nie bez powodu, bo drodzy słuchacze, dziś mamy piątek, 24 lipca. A co za tym idzie, dziś też jest no, Dzień Pszczółki Mai, to jest pierwsza sprawa, ale druga najważniejsza, no Dzień Policjanta. Wszystkiego najlepszego wszystkim panom i paniom w mundurach oczywiście. My czasami się z was śmiejemy, ale to oczywiście dla dobra społecznego, powiedzmy. Drodzy słuchacze, miałem pomysł, żeby następnie zagrać Chłopcy Radarowcy, ale jakoś się dziś nie przygotowałem, więc będzie tak trochę połowicznie. Chłopcy, Odmysłowic, już teraz na antenie Akademickiego Radia Centrum.

0: Drodzy chłopcy kierowcy, mamy dla was trochę informacji prosto z naszych ulic. Sprawdźmy sobie, co takiego się wyrabia w naszym mieście. No, nie jest kolorowo w Alei Tysiąclecia w stronę Ronda Dmowskiego. Tamte okolice na ten moment są absolutnie nie do przejechania, o tak powiedzmy. W Alejach Racławickich możemy sobie postać znowu w każdą stronę. Na Somińskiego, Głębokiej, na Nadbystrzyckiej. Możemy również sobie postać na ulicy Wolskiej i skrzyżowaniu z Fabryczną. No i klasyk właściwie każdej godziny, czyli ulica Diamentowa, Krochmalna i Jana Pawła II są na ten moment zakorkowane. Dużo się dzieje w ten piątek, trzeba przyznać, więc drodzy słuchacze, też przypominam, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe do nas prosto pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
4: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
3: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
4: No i tanio.
3: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama.
5: Radio Centrum.
6: Najwięcej roka w mieście!

A to formacja Boys Like Girls numer The Great Escape na 98.2 FM, a my nie uciekamy od informacji drogowych, drodzy kierowcy. Uważajcie na siebie, bo szykują się duże utrudnienia na Alei Kraśnickiej, na Łęczowskiej i Głębokiej. I chodzi o to, że pojawił się nowy harmonogram prac od 27 lipca, czyli od poniedziałku do piątku 31 lipca, gdzie będą prowadzone prace drogowe obejmujące zwężenia oraz nocne zamknięcie poszczególnych odcinków jezdni. Masa rzeczy się dzieje rzeczywiście w naszym mieście pod względem tych owych robót. Może skończmy już o tym i przejdźmy może do czytania listu od zespołu Hej.

12 minut do godziny 16, a to bardzo niszowy zespół Aerosmith i kawałek Love in an Elevator. Dużo miłości na naszej antenie zdecydowanie w ten piątek. Drodzy słuchacze, ja popełniłem gafę, ogromną gafę, bo mówiłem tutaj o Dniu Policjanta, złożyłem życzenia mundurowym, a ja nie złożyłem życzeń oczywiście najważniejszym osobom, czyli naszym słuchaczom. I dziś, 24 lipca, swoje imieniny obchodzi Krystyna, Kinga oraz Krzesimir. Potrójne K. Dobrze, że nie jesteśmy w Polsce, a nie w Stanach Zjednoczonych. Ale nieważne. Wszystkiego najlepszego oczywiście dla naszych solenizatów, jak i generalnie dla wszystkich naszych słuchaczy. Miłego weekendu wam dziś życzymy. A teraz może pora na małą szczyptę polskiej muzyki. Totten Tanz już teraz i ostatni raz.

0: kończymy pierwszą część Godziny Szczytu klasykiem Led Zeppelin Immigrant Song za nami na 98.2 FM, a przed nami wydarzenia. Nie ma co przedłużać, zaczynamy.
1: Prawo i Sprawiedliwość uległo rozłamowi, o tym za chwilę. Powiemy także o wyłonieniu wykonawcy modernizacji Stadionu Żużlowego.
0: Przy mikrofonie Paulina Czeryna.
1: Mateusz Morawiecki nie złożył swojego podpisu pod deklaracją. Partię Jarosława Kaczyńskiego pożegnało ponad 30 polityków. Decyzja o pożegnaniu się z częścią posłów wiązała się z rozpoczęciem działalności Stowarzyszenia Rozwój Plus. Jak podkreślił Jarosław Kaczyński, propozycja, z jaką wyszedł były premier Mateusz Morawiecki, miała być dla niego jednoznaczna z udziałem w politycznym rozłamie. Wszyscy wiedzieli, co mają podpisać i jakie są skutki niepodpisania deklaracji. Podjęli taką decyzję, jaką podjęli. Nie chcemy rozstawać się w niechęci, ale tak się po prostu ułożyło, powiedział Jarosław Kaczyński w trakcie dzisiejszej konferencji prasowej. Tymczasem lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, Mateusz Morawiecki, poinformował, że obecnie jego grupa skupia łącznie 40 posłów, jednego senatora oraz 3 europosłów. Polityk zarzucił Prawu i Sprawiedliwości, że nie kontynuuje wcześniej przyjętej strategii, która zakładała próbę dotarcia do szerszego elektoratu. W związku z tym również członkowie ugrupowania z Lubelszczyzny podzielili się na 2 frakcje. Pod listem Stowarzyszenia Rozwój Plus podpisało się 4 parlamentarzystów: Anna Baluch, Sławomir Skwarek, Sylwester Tułajew i Monika Pawłowska. W drugiej grupie znaleźli się m.in. Dariusz Stefaniuk i Michał Moskal, którzy zostali w partii Prawa i Sprawiedliwości. Wyłoniono wykonawcę jednej z najważniejszych sportowych inwestycji. Modernizacja Stadionu Żużlowego przy Alejach Zygmuntowskiej wkracza w kolejny etap. W postępowaniu prowadzonym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lublinie najkorzystniejszą ofertę, wynoszącą ponad 232 miliony złotych brutto, złożyła firma Texom S.A. Wykonawca zrealizuje inwestycje w formule zaprojektuj i wybuduj.
2: Do udziału w postępowaniu przetargowym przystąpiły 4 firmy. Złożone oferty zostały ocenione zgodnie z kryteriami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia. O wyborze zdecydowała łączna punktacja przyznana za cenę, okres gwarancji oraz doświadczenie głównego projektanta. Poznaliśmy wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę. Pozostali oferenci mają 10 dni na złożenie odwołania.
1: Mówi Joanna Stryczewska z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Jak wskazują warunki przetargu, firma będzie miała 9 miesięcy na opracowanie dokumentacji projektowej, a po uzyskaniu wymaganych decyzji wykonawca rozpocznie realizację robót budowlanych. Zakończenie inwestycji jest planowane na 2028 rok. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Lublinianie wyruszą w podróż do świata słowiańskich tradycji. Zapach ogniska, dawne rzemiosło i magia smaku. Tak zapowiada się święto pierwszego chleba. Pieczywo towarzyszy ludzkości od tysięcy lat, jeszcze przed naszą erą. Choć wypiekany jedynie z mąki, wody i soli, chleb stał się symbolem przetrwania, obfitości i wspólnoty.
3: Wcześniej Słowianie, ale nie tylko, doszli później, ludzie żywili się tym, co zostało z zeszłego roku jeszcze, bo jeszcze nic do końca nie urosło. Tak więc ten pierwszy chleb to był też taki znak, że przetrwamy następny rok, że plony będą, czy to będzie dobry chleb, czy niedobry chleb. A więc czy będą bogate zbiory, czy raczej chudy rok.
1: Wyjaśnia Janina Dominika Belzyt, wiceprezes Fundacji Atoli. Podczas słowiańskich podpłomyków uczestnicy nie tylko poznają historię tego wypieku, ale także sami go posmakują. Atmosferę spotkania dopełnią również tradycyjne melodie.
3: Będzie krótkie wprowadzenie właśnie do tego, czym są podpłomyki, czym był chleb dla Słowian. Ten pierwotny, czy w ogóle zbiory, plony, będą tak zwane warsztaty, bo oprócz tego, że pokażę, jak to się robi, to każdy z uczestników będzie mógł sam sobie zrobić takie podpłomyki, zrobić je na patelni i zjeść go z dobrami, które no mniemamy, że też były u Słowian, czyli jakiś twaróg, ale też sól, jakieś konfitury.
1: Dodaje Joanna Dominika Belzyt. Wydarzenie odbędzie się już jutro, 25 lipca, o godzinie 13 na Słomianym Rynku w Lublinie. Wstęp wolny.

0: my teraz sprawdzimy sobie darmową prognozę pogody. Czy coś się zmieniło? Nie za bardzo. 18 stopni Celsjusza na termometrach, pochmurno. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1012 hektopaskali, biometr jest umiarkowany, natomiast jakość powietrza jest dobra.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: A na zegarach mamy już prawie 5 minut po godzinie 16. Pora się przywitać po raz drugi oczywiście też z naszymi słuchaczami. Jakub Grysy z tej strony, to jest audycja Godziny Szczytu na antenie akademickiego Radia Centrum. No to zaczynamy naszą audycję też i od naparzanki The Fight Song już teraz i Marilyn Manson.

to, co za chwilę powiem, zabrzmi naprawdę głupio, ale ma to jakiś sens. Nazwa tego zespołu kojarzy mi się z jakimś niemieckim ubotem. U2, Street of Dreams na 98.2 FM, 11 minut po godzinie 16. To oczywiście nowość o tej jakże zasłużonej formacji prosto z Irlandii. Kawałek, który zapowiada ich nowy album, o którym praktycznie nic nie wiemy, poza tym, że zostanie wydany jeszcze w tym roku. No i zostanie też wydany z okazji 50-lecia działalności tej znowu zacnej formacji. Na pewno jest na co czekać, no i też mam nadzieję, że czekaliście na ten zespół, który też często się pojawia na naszej antenie. The Cure już teraz i Wrong Number na 98.2 FM.

na zegarach mamy już prawie 24 minuty po godzinie 16. Drodzy słuchacze, są pewne tematy, o których trzeba mówić i to zawsze. Więc jeżeli w głowie macie motocykle, a wasze serce są naprawdę wielkie, no to przypominamy o tym, czy też mówimy o tym, że w niedzielę 30 sierpnia w Zamościu rynek wielki zmieni się w centrum niesienia pomocy. No bo w godzinach od 12 do 20 odbędzie się kolejna edycja ogólnopolskiej akcji Motoserce, podczas której mieszkańcy będą mogli oddać krew i wspomóc walkę o życie 17-letniej Dominiki. Więc drodzy słuchacze, swoimi motocyklami wyruszajcie właśnie już wtedy w stronę Zamościa, a my ruszamy w stronę Konstelacji, bo zespół Konstelacji już teraz na naszej antenie zagra kawałek We mgle.

0: zdobyliśmy do półmetka dzisiejszej audycji. Ruszamy z drugim przeglądem informacji drogowych. Sprawdźmy, co się zmieniło. Widzę na ten moment, że w Alejach Racławickich możecie sobie postać w każdą stronę, w szczególności w stronę Krakowskiego Przedmieścia oraz Ronda Krwiodawców, na ulicy Głębokiej, w stronę Somińskiego, Filaretów, ale również i w stronę skrzyżowania z Nadbystrzycką i Narutowicza, w Alei Tysiąclecia, znowu korki tam na 100% na podkacie, w stronę Ronda Dmowskiego. No i na zakończenie to, co wspominaliśmy już wcześniej, czyli Diamentowa, Krochmalna oraz Jana Pawła II. Przypominam też o tym, że możecie wysyłać sami swoje informacje drogowe do nas prosto pod numer 515-515-982. Na pewno te informacje przekażemy dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.

0: Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Reklama.
3: Akademickie Radio Centrum.

Strachy na lachy i oczywiście kawałek Twoje oczy lubią mnie na 98.2 FM. Lubimy informacje o motocyklistach, którzy wspierają w ważnych sprawach, ale nie lubimy informacji, czy też widzieć takich informacji o tych osobach, które próbują okabacić młodzież. O co chodzi? No drodzy słuchacze, 18-letni mieszkaniec powiatu janowskiego padł ofiarą oszustwa podczas internetowej sprzedaży. Czego? Sprzedaży napędu do motocykla. Pojawiła się kwestia oczywiście wygenerowania kodu BLIK, etc., etc. No i młody stracił aż 9 tysięcy złotych. Uważajcie na takie sytuacje. Nie wysyłajcie blików osobom, których w ogóle nie znacie.

kwadrans do 17. The Clash i I Fought the Law na 98.2 FM. To jest cover swoją drogą. Oryginał pamięta jeszcze lata 60. I przy tak zwanych 60sach możemy na chwilę się zatrzymać, bo drodzy słuchacze, pojawiła się informacja niezwykle intrygująca dotycząca trzeciego najważniejszego zespołu z tak zwanej brytyjskiej inwazji lat 60. I mowa tutaj o formacji The Kinks, która zawiesiła swoją działalność w latach 90., bo były pewne niesnaski pomiędzy braćmi Davis, czyli Rayem i Dave'em, a tu się okazuje, ostatnio w wywiadzie zdradzili, że układa się między nimi naprawdę świetnie i mają kilka pomysłów, kilka utworów, które chcieliby dokończyć i może jeszcze wydać. Zobaczymy, co z tego będzie, a my sprawdzimy sobie od nich klasyk. You Really Got Me.

było Foo Fighters i kawałek o tym, że Dave Grohl jest rzeką. No miejmy nadzieję, że nie rzeką Ganges. I am a river na 98.2 FM z nami, a przed nami temat też w sumie rzeka od lat, a mianowicie tego, czy R.E.M. powróci. Zaspoileruję, nie powróci, co już zaznaczył gitarzysta i współzałożyciel tej formacji, czyli Peter Buck w ostatnim wywiadzie, który po prostu powiedział, że wszyscy muzycy z zespołu są teraz zajęci własnymi sprawami, no i spuentował to, podsumował to jednym, ale bardzo trafnym zdaniem. Ta historia miała swój początek i koniec. No, trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny i im na pewno się to udało. I im udało też się napisać naprawdę świetny kawałek. Shiny Happy People już teraz od R.E.M.

0: A to była bajka na antenie Akademickiego Radia Centrum. Kawałek Papa. No nie, nie mówimy jeszcze Papa. Jeszcze została nam godzina dzisiejszej audycji i mamy też 17 na zegarach. Ruszamy z wydarzeniami.
1: Uwaga kierowcy, w najbliższym czasie zmieni się organizacja ruchu. O tym za chwilę. Powiemy także o tragicznym odkryciu w jednym z mieszkań w Puławach.
0: Przy mikrofonie Paulina Czeryna.
1: Po zakończeniu prac na ulicy Zamojskiej i pozytywnym wyniku próbnego obciążenia mostu, ruch zostanie przeniesiony na nowy obiekt w ciągu Alei Unii Lubelskiej. Nowa organizacja zacznie obowiązywać od godziny 3 w nocy z 28 na 29 lipca 2026 roku. Od strony Ronda Lubelskiego Lipca 80 kierowcy będą odsyłani na nowy obiekt przez przewiązkę. Później zostaną skierowani na dwa pasy ruchu w kierunku ulicy Zamojskiej oraz Ronda Dmowskiego.
2: Na skrzyżowaniu Alei Unii Lubelskiej z ulicą Zamojską zostanie ustawiona tymczasowa sygnalizacja świetlna. Za skrzyżowaniem z ulicą Zamojską kierowcy zostaną z powrotem przekierowani na Starą Jezdnię Wschodnią. Będą mieć tam do dyspozycji jeden pas ruchu wewnętrzny od strony pasa rozdziału. Na pozostałych dwóch pasach będą prowadzone roboty drogowe. W okolicy przejścia dla pieszych w rejonie targu pod zamkiem zlokalizowany będzie tymczasowy przystanek autobusowy.
1: Mówi Monika Fisz z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. Z kolei kierowcy poruszający się od Ronda Dmowskiego w stronę Ronda Lubelskiego Lipca 80 pojadą nową jezdnią. Do dyspozycji będą dwa pasy ruchu. Środkowy dla komunikacji zbiorowej, służb ratunkowych i komunalnych oraz wewnętrzny dla innych pojazdów.
2: Jeśli chodzi o dojazd do targu pod zamkiem Caritas oraz pierwszego komisariatu policji w Lublinie, będzie on się odbywał przez jednokierunkową drogę serwisową. Wyjazd z galerii Vivo stacji paliw pozostaje bez zmian. Dopuszczalny jest wyjazd wyłącznie na prawo skręty. Ponadto na długości trasy w pasie rozdziału zostanie udostępniona jedna przewiązka do zawracania. Będzie to w rejonie pierwszego komisariatu policji w Lublinie w stronę Ronda Dmowskiego z flagą.
1: Dodaje Monika Fisz. Po stronie ośrodków działkowych, stacji paliw, ruch pieszo-rowerowy zostanie całkowicie zamknięty i przeniesiony na drugą stronę Alei Unii Lubelskiej. Na całym odcinku będzie wprowadzona strefa ograniczonej prędkości 30 km na godzinę w obu kierunkach. Tragiczne odkrycie w Puławach. W mieszkaniu wykryto zwłoki dwóch osób. Policjanci zostali skierowani do jednego z bloków. Zgłoszenia dokonała osoba spokrewniona z jedną z ofiar, która nie mogła skontaktować się z członkiem rodziny. Strażacy próbowali siłowego otworzenia drzwi. Wewnątrz mieszkania funkcjonariusze ujawnili ciała dwóch osób będących małżeństwem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 29-letnia kobieta została uduszona, natomiast 28-latek popełnił samobójstwo. Postępowanie ma zostać prowadzone w dwóch kierunkach. Z jednej strony zabójstwa, a z drugiej nakłaniania do udzielania pomocy do samobójstwa. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. IPN potwierdził tożsamość żołnierza podziemia niepodległościowego odnalezionego w kwaterze Ły na cmentarzu wojskowym. Podczas konferencji Instytut ujawnił kolejne ustalenia dotyczące ofiar komunistycznych represji. Przełom w śledztwie Warszawskiej Komisji był możliwy dzięki zaawansowanym, wieloetapowym analizom genetycznym wykonywanym przez specjalistów z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Ustalenie poprzedziły długotrwałe działania poszukiwawcze, a szczegółową analizę dowodów specjalistyczne badania DNA.
3: Że zidentyfikowano szczątki komendanta pogotowia akcji specjalnej Narodowych Sił Zbrojnych Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, komendanta Mieczysława Dziemieszkiewicza, pseudonim Rój. Szanowni Państwo, te szczątki zostały odnalezione przez Biuro Poszukiwań i Identyfikacji na cmentarzu Powązkowskim. Pion śledczy czy prokuratorsko-śledczy przygotował cały materiał genetyczny potrzebny do identyfikacji.
1: Mówi doktor habilitowany Karol Polejowski, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Kluczowym impulsem do pogłębiania analiz było odkrycie podczas ekshumacji charakterystycznego przedmiotu, którego badanie skłoniło śledczych do rozszerzenia zakresu porównań genetycznych. Ostateczne ustalenie tożsamości wymagało także zdobycia dodatkowego materiału porównawczego pochodzącego od zmarłych krewnych osoby poszukiwanej.
0: A dzisiejsza pogoda robi mnie w konia, muszę przyznać, bo mówiłem, że będzie padał deszcz po południu, a tu się zrobiło trochę słonecznie, trochę pochmurno. 18 stopni Celsjusza na termometrach, wieczorem temperatura spadnie do okolic 14. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1012 hektopaskali, biometr jest umiarkowany, jakość powietrza dobra.
4: Centrum. Najwięcej roka w mieście!

Oj, takim kawałkiem możemy zaczynać już ostatnią część godzin szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum. 5 minut po godzinie 17, Jakub Gryz przy mikrofonie. Gramy oczywiście do 18, no i czekają nas już same rockowe, najlepsze hity. Oczywiście Guns N' Roses już teraz, Sweet Child O' Mine.

14 minut po godzinie 17. Mocarny numer od Breaking Benjamin, czyli Something Wicked na 98.2 FM. No i drodzy słuchacze, książki trzeba czytać przynajmniej raz w roku. I jeżeli nie macie pomysłu, jak za jaki tytuł się zabrać, no to mamy dla was propozycję, bo Nocny Kochanek ogłosił premierę swojej pierwszej książki biograficznej. Tytuł to Heavy Metalowe Jaja. Premiera, z tego co widzę, nie wiadomo jeszcze, aczkolwiek z tej okazji też rozpocznie się trasa koncertowa. Pierwszy koncert 9 października w Krakowie, no i też nie ominą naszego miasta. Zagrają 23 października w Fabryce Kultury Zgrzyt.

Chad Kroger, Hero na 98.2 FM, 24 minuty po godzinie 17. I drodzy słuchacze, okazuje się, że bohaterem filmu może okazać się nawet budynek. I tym budynkiem jest hotel Sunset Marquee przy Sunset Strip w Los Angeles. I ten budynek stanie się bohaterem filmu dokumentalnego pod tytułem If These Walls Could Rock. No i cały film opowie właśnie historię muzyków, którzy tam się zatrzymali w miejscu, gdzie powstawało wiele różnych nowych, świetnych, rockowych hitów, no i też działy się rzeczy, o których się za dużo nie mówi. No i też pojawi się wiele gościnnych wypowiedzi, można powiedzieć. Pojawi się Slash, pojawi się Dave Grohl, pojawi się nawet Morrissey. No więc prawdziwa śmietanka rockowa. Zobaczymy, co wykombinuje w ramach tego filmu, a teraz pora na kombinat od Republiki.

0: pół godziny do 18, a co za tym idzie, ruszamy już z ostatnim przeglądem informacji drogowych. Sprawdźmy ostatni raz, co się dzieje. No i przyznam, mamy dobre wieści dla naszych kierowców. Sytuacja w centrum miasta zdecydowanie się uspokoiła. Krakowskie Przedmieście jest na ten moment chyba najbardziej zakorkowane, konkretnie od strony Alei Racławickich. Dalej mamy informacje o tym, że Nadbystrzycka jest zakorkowana, ale w mniejszym stopniu w stronę ulicy Narutowicza. No i dalej mamy małe, ale już bardziej, można powiedzieć, zdecydowanie przystępne korki na ulicy Diamentowej, Krochmalnej oraz Jana Pawła II. Tyle jeżeli chodzi o moje informacje. Jeszcze możecie podsyłać swoje pod numer 515-515-982, a jeżeli nie, no to życzę Wam bezpiecznej drogi.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Reklama.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Łopatka wieprzowa idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,90.

szorstki, ale bardzo mocny numer od Queens of the Stone Age. Sick, sick, sick na 98.2 FM. Drodzy słuchacze, za chwilę będzie impreza FM na antenie Akademickiego Radia Centrum. Za niecałe 5 minut to może w tym miejscu pozwolę sobie powiedzieć o zapowiedzi nie tylko koncertu, nie tylko nowego albumu, ale i również pożegnania się ze sceną. Zespół Ministry to jest formacja, którą możecie kojarzyć jako legendy metalu industrialnego. No i ostatnio pojawiła się okazja o tym, że Ministry zapowiedziało swój ostatni, 17. album pod tytułem Hate to Go, Take Out or Delivery. Premiera 30 października. Jak wspominałem, ostatni jest to już album dyskografii tej formacji. Lider grupy, czyli Al Jorgensen, wspomniał, że jest naprawdę dumny z tej podróży. No i sam na końcu dodał, że to już czas hodować kozy, ale przed hodowaniem kóz pora na jeszcze trasę koncertową. No i nie ominie na całe szczęście Polski, bo Ministry zagrają swój ostatni koncert w Polsce 22 kwietnia przyszłego roku w Warszawie w Progresji. Jest na co czekać, a teraz pora na Metallica i Enter Sandman, a my usłyszymy się w imprezie FM już za niecałe 4 minuty.

0: Zostało nam 20 minut do godziny 18. Ruszamy z imprezą FM w Akademickim Radiocentrum, czyli przegląd najbliższych i najciekawszych koncertów. Zaczynamy. Fabryka Kultury Zgrzyt, 11 sierpnia. To właśnie wtedy i tam usłyszycie formację Aylstorm, a następnie Metal De Facto. Obie formacje specjalizują się w power metalu i o ile pierwsza formacja specjalizuje się w metalu zanurzonym w morzu, oceanach i to dosłownie, nawiązując do klimatów piratów, szant, no to natomiast jeżeli chodzi o formację Metal De Facto, mówimy tutaj o zespole, któremu przyświeca hasło, uwaga, uwaga, Make Power Metal Great Again. Brzmi niezwykle ciekawie. Więcej informacji znajdziecie na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt. Następnie, znowu, Fabryka Kultury Zgrzyt. Tym razem 23 sierpnia, godzina 19. Usłyszycie wtedy formację Soen, czyli Szwedzi specjalizujący się w brzmieniach metalu progresywnego, metalu alternatywnego, metalu na pewno świetnego. Ponownie, jeżeli jesteście zainteresowani tym koncertem, no to pozostałe informacje znajdziecie na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt. No i ostatnia propozycja już wychodząca poza granice naszego miasta. 26 sierpnia w Krakowie w klubie Studio zagra dla nas formacja Airborne. Airborne to jest hardrockowy zespół, który pochodzi z Australii i których muzyka nawiązuje oczywiście do klasyków z Australii, można powiedzieć, czyli do AC/DC przykładowo. Zdecydowanie będzie to świetny koncert pod względem zabawy. No i też warto wspomnieć o tym, że jako support wystąpi formacja Sick Saints. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie na stronie organizatora.
1: Akademickie Radio Centrum.
2: Najwięcej rocka w mieście.

a to był zespół The Band Camino z numerem 12:34, czyli 12:34, chociaż w rzeczywistości na zegarze mamy jeszcze 9 minut do godziny 18. A co to oznacza? Oznacza pożegnanie. Drodzy słuchacze, zachęcam Was, żebyście jeszcze z nami zostali. Wydarzenia po godzinie 18, jazda próbna po godzinie 19. No dużo świetnych muzycznych kąsków. Życzę Wam miłego weekendu. Przy mikrofonie był Jakub Gryz i do usłyszenia następnym razem. Cześć!

0: Anna Wyrostkiewicz, wokalistka zespołu Chili Breeze. Koncert rozpocznie się już jutro, 25 lipca o godzinie 20 w Iridarzu Centrum Kultury w Lublinie. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej instytucji.
1: Filip Lech, witam i zapraszam na serwis sportowy. Zaczynamy od piłki nożnej. Motor Lublin zaprezentował nowego zawodnika. Piłkarzem żółto-biało-niebieskich został 29-letni Chorwat Tim Plavotić. Środkowy obrońca przez ostatnie 3 lata był związany z Austrią Wiedeń. Ma na koncie grę w europejskich pucharach, w tym kilka minut rozegrane w Warszawie przeciwko Legii w kwalifikacjach Ligi Konferencji. Chorwacki defensor podpisał z lubelskim klubem 2-letni kontrakt z opcją przedłużenia. Plavotić jest już 7. zawodnikiem sprowadzonym przez Motor w tym okienku transferowym. Nowy sezon PKO BP Ekstraklasy rusza już dzisiaj. O godzinie 18 w pierwszym meczu Radomiak zagra z Wieczystą Kraków. Przechodzimy do sportów walki. Mariusz Wak stanie do jednego z najważniejszych pojedynków w swojej karierze. 46-letni Wiking w miejscowości Pattaya w Tajlandii zmierzy się z byłym mistrzem świata Tysonem Furym. Dla Waka jest to powrót na bokserskie salony. Polak co prawda walczył kiedyś o mistrzostwo świata i należał do czołówki wagi ciężkiej. Wach wygrał jednak zaledwie 3 z ostatnich 10 zawodowych walk. Dla Furiego ma być to pojedynek na przetarcie przed szykowaną, hitową walką z Antonem Joshuą. Na papierze zdecydowanym faworytem jest Brytyjczyk. W boksie jednak wszystko jest możliwe. A na koniec sporty motorowe. Najlepsi kierowcy świata znów w akcji. W ostatnim wyścigu przed wakacyjną przerwą Formuła 1 zawita na kultowy tor Hungaroring. Faworytem przed Grand Prix Węgier jest zdecydowany lider klasyfikacji generalnej, 19-letni Włoch Kimi Antonelli z Mercedesa. Groźni powinni być jednak kierowcy Ferrari. Na dobry występ liczy także lider Red Bulla Max Verstappen. Wyścig o Grand Prix Węgier ruszy w niedzielę o godzinie 15.
0: Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Na termometrach mamy obecnie 20 stopni Celsjusza. Występuje słaby wiatr, barometry wskazują 1008 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany.
2: Radio Centrum. Najwięcej roka w

0: Godzina 19. Wjeżdża wakacyjna jazda próbna.
1: Najnowsze premiery od waszych ulubionych artystów. W każdy piątek wakacyjna jazda próbna w Akademickim Radiu Centrum. Na przejażdżkę zaprasza Kuba Pasieczny.

Długo zastanawiałem się, jakimi słowami rozpocząć dzisiejszą jazdę próbną, bo nie będę ukrywał. Nowy singiel grupy Proto Martyr sprawił, że po prostu odebrało mi mowę. Sounds We Cannot Hear za nami. Dźwięki, których nie usłyszymy. I można sobie zadać pytanie, no to co mamy teraz robić? Czy, nie wiem, cieszyć się ciszą? No, takie uczucie ten utwór zostawia jednak w człowieku, bo jest hałaśliwy, jest chaotyczny, ale jednocześnie naprawdę porywający i potrzeba chwili, żeby zastanowić się, co się właśnie usłyszało. Proto Martyr to grupa, która no nie schodzi poniżej pewnego narzuconego sobie poziomu. W swojej dyskografii po prostu nie mają albumu złego, słabego i utwór Sounds We Cannot Hear już potwierdza, że nowy krążek grupy również słaby na pewno nie będzie, a co więcej, szykuje się coś naprawdę wyjątkowego. Charakterystyczne brzmienie Proto Martyr wzbogacone jest o dzwonki rurowe, oksylofon i wiele, wiele więcej. Sam Iggy Pop mówił o tej grupie, że jest to zespół, który postawił na powolny rozwój, na coś, co stopniowo zdobywa słuchaczy i szacunek. Dodaje, że ich albumy mają dużo treści, potrafią oni bardzo płynnie zmieniać rytmy i harmonię, niemalże bez wysiłku, co jest sztuką samą w sobie. Utwór Sounds We Cannot Hear jest zapowiedzią ósmego albumu grupy pod tytułem Hotel Uzona, który ukaże się 25 września. I ten utwór kupił mnie na tyle, że przedpremierowo już zamówiłem sobie ten album, bo wierzę, że będzie to jeden z lepszych krążków w tym roku, bo Proto Martyr no to naprawdę rzetelna firma. Zaczęliśmy niepokojącym brzmieniem i teraz przejdziemy do grania bardziej emocjonalnego. Grupa The Afghan Whigs zaprasza do posłuchania najnowszej zapowiedzi swojego nadchodzącego 10. albumu pod tytułem Soft Control, który ukaże się 21 sierpnia. Tytuł płyty jest inspirowany cytatem Davida Bowiego, w którym opisał on starzenie się jako niezwykły proces, w którym stajesz się osobą, którą zawsze powinieneś być. Wspominając to, Dooley powiedział w oświadczeniu: ciężko pracowałem nad swoim wewnętrznym spokojem, byłem młodym, gniewnym człowiekiem, a to napędzało moją sztukę, ambicje i motywację. Nie zmieniłbym niczego, bo nie mogę, ale kiedy zająłem się fotografią i innymi dziedzinami sztuki, zdałem sobie sprawę, że nie konkuruję z nikim, nawet ze sobą samym. Teraz wiem, co robię i czuję cichą pewność siebie, która wynika z możliwości udowodnienia tego. Jednak najnowszy singiel spokojny nie jest, bo w końcu opowiada o związku, który jest skazany na porażkę. My Lover na 98,2.

grupa The Snuts za nami. Jest to ekipa, która jakoś tak to robi, że utwory o tematyce, powiedzmy, mrocznej brzmią lekko i letnio. In Motion wybrzmiało w waszych głośnikach. Jak czytam, ten utwór ma być kawałkiem, który będzie porywał tłumy na koncertach, bo podczas niedawnej trasy koncertowej po Europie In Motion było bardzo pozytywnie przyjęte, zdobywając niesamowicie entuzjastyczne reakcje publiczności. Utwór ten będzie otwierał nowy album grupy pod tytułem Joy in Short Moments, który ukaże się 23 października. I będzie to otwarcie na wstępie dające do myślenia, bo wokalista Jack Cochrane porusza w tym kawałku temat poszukiwania sensu w codziennym życiu, czyli czegoś, o czym myśli się wieczorami lub po prostu pod prysznicem. Dla fanów brzmienia indie rockowego będzie to pozycja obowiązkowa do sprawdzenia, to na pewno. I w klimatach indie rockowych z małym dodatkiem postpunku zostaniemy, gdyż przejdziemy teraz do pogadanki o albumie, który przy ogłoszeniu wzbudził spore emocji, jednak im dalej w las, tym zainteresowanie nim jednak malało. A to wszystko wina Autotuna. I oczywiście mowa tutaj o krążku Reality Awaits grupy The Strokes, który dziś ma swoją premierę. I przyznaję, ten album nie jest tak zły, jak myślałem, że będzie. Instrumentalnie jest to naprawdę świetnie. Dostajemy i chwytliwe melodie, i hałaśliwe melodie. Zresztą The Strokes znani są z eksperymentowania z nowymi brzmieniami czy gatunkami, więc można było się spodziewać, że po The New Abnormal dostaniemy coś kompletnie innego. I dostaliśmy. Album, na którym Casablancas odkrył Autotune. I przykro to mówić, ale gdyby nie efekty na wokalu, no to byłby to naprawdę świetny krążek. A tak przez to jest to krążek co najwyżej średni. Nawet jak mamy utwory jak Liar's Remorse czy Dine and Dash, w których tego autotuna jest mniej, no to wokal i tak tam trochę siedzi. Nie ma w nim energii, brzmi on leniwie i po prostu niewesoło. I żeby nie było, ja jeszcze jestem delikatny, bo inni już tacy mili nie są. Na przykład użytkownik Holt w swojej recenzji napisał jedno zdanie. Odkrycie Autotune przez Juliana Casablancas może być najgorszą rzeczą, jaka przydarzyła się Nowemu Jorkowi od 2001 roku. No trzeba przyznać, że słowa naprawdę mocne. Ale na przykład The Fruits of Conquest to utwór, który zasługuje na wyróżnienie. Jest on całkiem przyzwoity. Ma jedno z najbardziej unikalnych brzmień zespołu, ale także zachowuje ich indie rockowe korzenie. Ogółem cały zespół zasługuje na oklaski, bo słychać, że instrumentalnie dali z siebie naprawdę wszystko, ale Julian Casablancas niestety w mojej ocenie zakopuje coś, co mogłoby nam dać naprawdę świetny krążek. Dine and Dash, o którym już wspominałem, to jeden z tych utworów na tym albumie, który właśnie zasługuje na naszą uwagę, więc pozwólcie, że już teraz go sobie posłuchamy.

Waterparks w utworze Tell Me Why. Jest to utwór otwierający ich nowy album Jinx i jedno trzeba temu zespołowi przyznać, że nie tworzą muzyki nudnej. Zresztą musieli zrobić coś, żeby nieco zyskać w oczach fanów, bo ostatni okres był dla nich trudny. Anulowali wiele koncertów, lider Austin Knight mówił, że wszechświat działa przeciwko niemu i nie może stworzyć czegoś nowego, bo ciągle ma wrażenie, że robi to samo. Jednak udało mu się, bo Jinx to album dziwny, będąc przy tym naprawdę wyjątkowym. Waterparks wracają tutaj do pop-punkowej bazy brzmienia na tym albumie właśnie i brzmi to, jakby znajdowali w tym gatunku pocieszenie. Słychać, że czują się w nim po prostu najlepiej. Ale Jinx to jednocześnie album bardzo nierówny. Krążek przeplata utwory bardzo dobre z naprawdę słabymi. Jednak fanom szaleństwa, dziwnych rzeczy powinien ten album się spodobać. Za to teraz kompletnie zmieniamy klimat i przejdziemy do nowego utworu od grupy Archive. Utwór nosi tytuł Yahoo i jest komentarzem na temat tego, co dzieje się obecnie na świecie. Mówiąc o utworze, Darius Keller z Archive powiedział: czasami pojawia się piosenka, która jest tak aktualna, tak mocno związana z tym, co dzieje się na świecie, że trzeba ją wydać od razu, jak tylko powstanie. Yahoo zdecydowanie jest jedną z takich piosenek. To prawdopodobnie najbardziej brutalnie szczera piosenka, jaką kiedykolwiek napisaliśmy, ale niesie ze sobą przesłanie, które moim zdaniem musi zostać usłyszane. Wiem, że niektórzy mogą się wzdrygnąć z powodu bezpośredniości tekstu, ale istnieje długa i chlubna tradycja artystów muzycznych wykorzystujących swoją pozycję, aby zabierać głos w ważnych sprawach i przeciwstawiać się systemowym nierównościom, wojnom i uciskowi politycznemu. A jak ona brzmi? Posłuchajcie sami.

Radio Free Alice się nie zatrzymuje i prezentuje nowy utwór pod tytułem Kick in the Shins. Jest to bardzo przyjemny kawałek indie rockowy połączony z elementami postpunku. Dużo tutaj słychać podobieństw do chociażby grupy Block Party, a czy będzie z tego coś więcej, no to zobaczymy już w niedalekiej przyszłości. Miejmy na to nadzieję. Za to dziś premiera nowego albumu mongolskiej grupy The Who. Album Hun na ten moment przyjęty jest nieco średnio. Choć słychać tutaj pasję do swojego kraju i jego muzyki, to można tu poczuć jednak trochę zmęczenie materiału. Ten szok nowości już minął. Ale są to elementy, które wciąż sprawiają, że brzmi to wszystko naprawdę super, jak na przykład tupanie i odgłosy galopujących koni w utworze Horseman sprawiają, że słucha się tego utworu, jak i reszty krążka naprawdę super.

Bertów w utworze Eyes Closed za nami. No, z każdym kolejnym kawałkiem Bertów grają głośniej i agresywniej, trzeba przyznać. Caleb Shomo, wokalista, mówi, że utwór ten ma w sobie wiele fajnych riffów do zagrania. I dodaje, że niesamowite było wykrzyczeć to, co czuje, bo ten utwór opiera się na emocjach, które Caleb Shomo odczuwa w ostatnim czasie. W tym miejscu warto wspomnieć, że premiera nowego albumu grupy szybko się zbliża, a ta odbędzie się już 28 sierpnia. Za to teraz czas na pierwszą zapowiedź albumową na dziś. Otóż szwedzka grupa Imminence już oficjalnie zapowiada swój nowy album pod tytułem Axis Mundi i zapowiada go utwór Crestfallen, który jest naprawdę świetnym kawałkiem metalu symfonicznego. Posłuchajcie teraz sami.

Kim Dracula w utworze Molecular Conversion. Jest to bardzo ciekawy utwór. Mamy tutaj chór, mamy także jazzowe wstawki i na koniec metalcore'owy breakdown. Trzeba przyznać, że jest to kawałek naprawdę odważny. Wokal przypomina mi trochę manierę Serge'a Tankiana z System of a Down. Jednak, jak mówi Kim Dracula, jest to nowa piosenka, nowa wytwórnia, nowa historia. Więc w dużym skrócie czekamy na więcej. Za to my zbliżamy się do końca dzisiejszej jazdy próbnej i zapraszam Was na sam koniec do posłuchania zapowiedzi nowego albumu od grupy 156 Silence. Nowy album pod tytułem From a Distance zapowiada utwór Swept From Under Call of the Void. Jest to utwór bardzo melodyjny, który przychodzi na koniec w postmetalowe granie. I z tym utworem Was zostawiam i dziękuję za dziś. Kuba Pasieczny, życzę udanego weekendu i słyszymy się za tydzień klasycznie o tej samej porze.

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat, jest temat.

0: Radio Centrum.
1: Kominiarz łapie się za guzik, gdy widzi mnie. Przez ramię pluje czarny kot. Naciągam kominiarz.

uliczki otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich,